0: Radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindolla, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszym wydaniu audycji Pełnia Życia dr Chuck Swindoll mówi o nagrodach za integralność.
4: Głos sumienia, choć cichy, jest przekonujący i bardzo dojmujący. Trzeba mieć nadzieję, że cię ono nie pali, choć stale i dogłębnie penetruje swoim cichym i łagodnym głosem, budząc cię nad ranem. Myślisz sobie wtedy, muszę to zmienić, poprawić.
3: Co takiego powstrzymuje ludzi od naśladowania Jezusa? No cóż, powodów jest wiele. Obawa przed rezygnacją z czegoś, co teraz wydaje się ważne. Obawa przed poddaniem się woli Boga, przed utratą pozornej wolności w dogadzaniu sobie. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia Chuck Swindoll pokazuje drugą stronę tego zagadnienia. Opowie o korzyściach, jakie płyną z życia w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Jeśli potrzebujesz świeżego wiatru w żagle, dzisiejszy wykład na pewno ci go dostarczy. Oto ostatnia część wykładu, którego tytuł brzmi Cieszyć się nagrodą. Czyta Zygmunt Karel.
4: Otwórz 6 rozdział Księgi Daniela. Michałasz pisał około 700 roku przed Chrystusem, Daniel jakieś 150 lat później. Pojawia się na arenie dziejów jako młody, wyjątkowy człowiek. Dzisiaj o takich ludziach mówią topowy w swojej klasie. Daniel jest w miejscu, które nazwalibyśmy w świetle reflektorów. Czytam od 2 wersetu 6 rozdziału Księgi Daniela. Chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na jego integralność. Spodobało się Dariuszowi ustanowić w swoim królestwie 120 satrapów, po jednym na każdą część królestwa. Pozostawali oni pod nadzorem 3 zwierzchników. A więc 120 satrapów składa sprawozdania 3, a ci podlegają bezpośrednio królowi. Werset 4. Daniel dzięki bystrości swego umysłu przedkładał tak dokładnie sprawozdania dotyczące zwierzchników i satrapów, że król zamierzał postawić go na czele całego swojego królestwa. Jednak przed wyznaczeniem go na ten urząd, słowo mówi, że koledzy i rywale z otoczenia Daniela zdecydowali go dokładnie przebadać, chcieli wykazać, że on nie nadaje się na ten urząd. Nie zdołano mu zarzucić żadnego zaniedbania ani wykroczenia w czymkolwiek. Czy to nie jest niezwykłe? Dlaczego nic nie znaleźli? Bo był człowiekiem uczciwym, cechowała go integralność. Tak jak w życiu Daniela, tak samo jest w naszym życiu. Gdy zdecydujesz się, aby żyć jak należy, czekają cię różne nagrody. Chcę wymienić 6 z nich. Może ich być 15, 20, ale mnie do głowy przychodzi 6. Myśląc o Danielu, mam na uwadze integralność. To ona sprawiła, że jego wrogowie nic przeciw niemu nie znaleźli. Oto 6 nagród. Pierwsza nagroda. Trwała kultywacja wzorcowego charakteru. Jeśli wiernie pielęgnujesz cnoty charakteru dzień po dniu, rok po roku, to możesz cieszyć się ich trwałym, korzystnym wpływem na twoje życie. Te cechy charakteru mają wpływ na twoje życie, jeszcze głębiej kultywując ten wzorcowy charakter. Druga nagroda. Spokojne sumienie. Kto z nas nie zna męczarni bezsennych nocy, przewracania się na łóżku do białego rana, bo wcześniej zrobił albo powiedział coś niestosownego? Gdy sumienie jest czyste, doświadczasz ulgi i wyzwolenia. Głos sumienia, choć cichy, jest przekonujący i bardzo dojmujący. Trzeba mieć nadzieję, że cię ono nie pali, choć stale i dogłębnie penetruje swoim cichym i łagodnym głosem, budząc cię nad ranem. Myślisz sobie wtedy, muszę to zmienić, poprawić. Zmiana zaowocuje wewnętrznym spokojem, mógłbym nawet dodać przywróceniem poczucia humoru. Serio. Odkryłem, że ludzie, których charakteryzuje integralność,

0: Wolność, którzy kultywują zalety charakteru, doświadczają poczucia wyzwolenia i humoru. Nie mogą powstrzymać radości, trudno im usiedzieć spokojnie. Całe ich postępowanie nacechowane jest radością. Jeden ze znanych komików mawiał: jeśli się nie będziesz śmiać, to radość rozsadzi ci biodra. Niektórzy z was, zauważyłem, nie śmieją się tyle, ile powinni i zaczyna rozsadzać wam biodra. Czyste sumienie pozwala ci śmiać się z siebie. Nie dowcipkujesz kosztem innych, ale potrafisz się śmiać z siebie. Boga traktujesz bardzo serio, ale siebie już nie tak bardzo. To właśnie charakteryzuje czyste sumienie. Trzecia nagroda. Radość w obcowaniu z Wszechmocnym. Nie cieszysz się jedynie znajomością Pana, ale radujesz się szczególną bliskością z Nim. Cieszy cię mówienie do Niego i słuchanie Go. Chcesz doświadczać tego jak najczęściej. Ken Hughes mówi o tym w swojej wyśmienitej książce zatytułowanej Dyscyplina pobożnego człowieka. Gorąco polecam lekturę tej książki. Pisze tam tak: transparentna dusza jest jak niebo dla Ducha Świętego. Człowiek uczciwy jest transparentny, jest przejrzysty. Nie obawia się przykrych niespodzianek, tego, że ktoś może odkryć skrywany sekret. A oto czwarta nagroda. Bezcenne dziedzictwo trwałej i doniosłej spuścizny. Obecnie wiele się mówi o dziedzictwie, jakie pozostawiamy po sobie. W większości przypadków jest ono banalne, płytkie i powierzchowne. Osoba, którą charakteryzuje integralność, pozostawia zupełnie inne dziedzictwo. Jest ono znaczące i trwałe. Każdy chciałby być pamiętany właśnie w taki sposób. Kto żyje jak należy, pozostawia za sobą wspaniałe dziedzictwo. Ken Geyer napisał książkę zatytułowaną Dar Ojca – Dziedzictwo Pamięci. Pisze między innymi tak: jakie obrazy zapamięta mój syn, gdy podejdzie do zimnego, marmurowego nagrobka ojca? Co zapamięta moja córka, moja małżonka? Postanowiłem mniej pouczać, powtarzać mniej frazesów, mniej krytykować czy dzielić się swoimi opiniami. Od teraz pozostawię im ciepłe wspomnienia. Gdy mnie już nie będzie, będą mogli się nimi cieszyć, budować. Przede wszystkim chcę uczynić ich życie trochę bardziej treściwym, bogatszym, trochę lepiej ich przygotować do podróży, która wciąż jest przed nimi. Nic nie równa się z darem wspomnień, obrazami, które przypomną im, jak bardzo są wyjątkowi, jak bardzo są kochani. Te obrazy pozostaną, gdy mnie już nie będzie. Te obrazy pozostaną w nich i nic tego nie zmieni. Bezcenne dziedzictwo trwałej i doniosłej spuścizny. Wiem, że tego właśnie pragniesz. Do tego prowadzi droga, o której mówiłem. Piąta nagroda. Rzadki przywilej, aby stać się czyimś mentorem. Być nauczycielem to jedno. Być przełożonym, bosem, nawet przyjacielem albo bohaterem, to wszystko jest ważne. Gdy jednak stajesz się mentorem, to prawdopodobnie zawiązujesz najszlachetniejszy rodzaj więzi. Mentorzy się nie reklamują, nie promują się, ale są wybierani. To inni przychodzą do nich z prośbą o nawiązanie tego szczególnego kontaktu. Ja wybierałem sobie kilka osób w moim życiu jako swoich mentorów. Nikt mnie nie pytał, czy mogę zostać twoim mentorem? Obserwowałem ich, widziałem ich życie, poznałem ich rodziny i ich przeszłość, widziałem ich charakter i wartości, jakimi się cechowali, a które sam pragnąłem mieć. Widziałem dyscyplinę, której mnie brakowało. To wszystko mogło wzbogacić moje życie, dlatego właśnie te osoby wybrałem na swoich mentorów. Te cechy charakteru mogą sprawić, że doświadczysz przywileju, aby stać się czyimś mentorem. Zanim odejdziemy z tej ziemi, szczęśliwie będziemy mogli wyznaczyć kilka osób tego kalibru w swoim życiu. Ostatnia, szósta nagroda. Ukoronowanie dobrym końcem życia. Człowiekowi, który pragnie żyć życiem integralnym, jedna myśl nie daje spokoju, mianowicie, oby tylko nie zakończyć życia jako człowiek przegrany, w tarapatach i złamany. T.S. Eliot w jednym ze swoich wierszy Dziurawi ludzie pisze tak: tak właśnie się świat kończy, nie z hukiem, ale z jękiem. O, proszę Panie, tylko nie to. Myśląc o końcu życia, nie wyobrażam sobie czegoś straszniejszego czy bolesnego, jak biedny albo słaby koniec. Zakończ życie dobrze, zakończ je godnie. Wciąż powtarzam ludziom, że trudno mi sobie wyobrazić coś lepszego niż śmierć za kazalnicą. Bardzo bym chciał głosić z całego serca i wtedy właśnie odejść. Słychać by było jedynie uderzenie mojego policzka o kazalnicę i to wszystko. Odszedłbym. To dopiero wspaniała śmierć. Wolałbym taką, niż miałaby mnie zastać siedzącego na ganku i narzekającego na życie. Albo odejść wtedy, gdy uprzykrzam życie mojej żonie i mojej rodzinie. Nie chciałbym się stać marudnym staruchem. Pragnę zakończyć, uderzając w poważną nutę. Opowiem wam o moim przyjacielu Bobie. Obecnie Bob zajmuje bardzo odpowiedzialne stanowisko w seminarium w Dallas. Tam zresztą go poznałem. Nie znałem go, kiedy zatrudniałem go na niepełny etat w seminarium. Od tego czasu miałem okazję poznać go lepiej i usłyszeć kilka historii z jego życia. Historii o wydarzeniach, które uczyniły jego życie wyjątkowym. Żeby niczego nie przeoczyć, na zakończenie przeczytam wam to, co napisałem. Bob pochodzi z licznej włoskiej rodziny. Jej członkowie zawsze byli ze sobą bardzo blisko. Ojciec Boba od zawsze cieszył się opinią człowieka na wskroś uczciwego. Takim znały go jego dzieci, znajomi i sąsiedzi. Bob miał same przyjemne wspomnienia o ojcu. Mógł bez końca słuchać jego opowiadań, bacznie obserwował, jak dawał sobie rady w najtrudniejszych sytuacjach w życiu. Uwielbiał chwile rodzinnych posiłków, gdy ojciec tworzył tę wyjątkową atmosferę przy stole. Patrzył, z jaką czułością i delikatnością od zawsze odnosił się do matki, do swoich dzieci czy do jego żony. Nie ulegało żadnej wątpliwości. Ojciec był głową tego rodu. Zdecydowany, uczciwy, uprzejmy, skromny, radosny i czysty. Zupełnie niespodziewanie ukochany ojciec Boba nagle umarł. Trudno było im się z tym pogodzić. Cała rodzina przeżyła ogromny wstrząs. Ich smutek był bez granic, głęboko ich dotykając i wyciskając łzy. Życie jednak biegło dalej i nic na to nie mogli poradzić. Z największą trudnością zabrali się za porządkowanie spraw i rzeczy pozostawionych przez ich ukochanego ojca. Trzeba było zrobić porządek z jego rzeczami w szafie, zamknąć wszystkie sprawy finansowe. W końcu trzeba było posegregować wszystkie drobiazgi, jakie ich ojciec pozostawił. Każdy z dorosłych członków rodziny wziął część spraw na siebie. Bobowi przypadło zająć się osobistymi drobiazgami. Bardzo tego nie chciał, ale nie było odwołania. Cierpliwie przeglądał każdą rzecz, każdy drobiazg, o których istnieniu nie miał pojęcia. Nawet matka Boba o istnieniu niektórych z nich nie wiedziała. Zanim się podjął swojej części pracy, walczył ze sobą w obawie, że może znaleźć coś, czego się bardzo bał. Ostatecznie jednak z ciężkim sercem powiedział tak. Czy odkryje jakiś grzeszny sekret ojca? Czy natknie się na jakiś dowód niejasnych spraw ojca? A może jego komputer pokaże jakieś kompromitujące strony, które często odwiedzał? Może znajdzie jakieś faktury, których nie uregulował? Może jakieś mandaty? Może jakiś tajemny miłosny list od nieznanej kobiety, z którą coś go łączyło? Dręczyła go przerażająca myśl o znalezieniu czegokolwiek, co mogło zrujnować wizerunek jego ojca. Wspaniałego człowieka, cudownego ojca, jego bohatera, mentora i wzoru, który bezkrytycznie naśladował. Mimo swoich lęków i niechęci, Bob zgodził się zagłębić w rzeczy i drobiazgi zmarłego ojca. Niespokojny, z największą pilnością, oddał się swojemu zadaniu za zamkniętymi drzwiami. Godzina po godzinie w ciszy segregował wszystkie rzeczy osobiste. Czytał wycinki z gazet, przerzucał dziesiątki fotografii, sprawdzał rachunki, odręczne notatki, te stare i niedawne, sprawdzał komputer i aktywność ojca w internecie, przeglądał jego korespondencję. Wreszcie dotarł do najbardziej osobistych skarbów, których nigdy nikomu nie pokazywał. Pieczęci, koperty, jakieś papiery pogrupowane w teczkach. Z niekłamaną ulgą stwierdził, z zachwytem stwierdził, że nie było żadnych przedmiotów kompromitujących albo wątpliwych bądź dwuznacznych. Kompletnie nic. Ten człowiek okazał się tak czysty w życiu osobistym, jak w oczach swoich najbliższych i w życiu publicznym. Współczesny Daniel, któremu nie zdołano zarzucić żadnego zaniedbania ani wykroczenia w czymkolwiek. Bob rozpłakał się ze szczęścia jak dziecko. Ten człowiek, którego tak podziwiał całe swoje życie, okazał się godny zaufania i podziwu. Potem, jak mi mówił, na środku pokoju odtańczył taniec radości, wykrzykując: tak, tak, tak. Jeśli zdecydujesz się żyć jak należy, nagroda za takie życie nigdy nie przemija, nigdy. Chciałbym, abyśmy teraz skłonili głowy w modlitwie. Nie chodzi mi o Boba i jego ojca. Nie chodzi mi także o Salomona i jego ojca, nawet o Daniela. Zależy mi na Tobie i na mnie. Mam nadzieję, że doszedłeś do wniosku, że właśnie z tego powodu wysłuchałeś dzisiejszej audycji, bo właśnie to powinieneś był usłyszeć. Ja tego nie planowałem. Nie mam zamiaru Cię osądzać. Nie jestem do tego uprawniony. Nie śmiem nawet wyrazić opinii na temat Twojego życia. Jestem zbyt zajęty wyjmowaniem belek z własnych oczu. Jak sądzę, jedyne, czym możesz się zająć i co może sprawić, by Twoje życie wyglądało tak, jak wyglądać powinno, to poznać Twojego Zbawiciela. Bez tej znajomości jesteś niepewny wiecznego losu, nie mówiąc już o kontynuacji życia na tej planecie. A więc wskazuję na Chrystusa. Tego, w którego wierzył Horatio Spafford. To on pomógł mu przejść przez śmierć jego czterech córek. Tego samego Pana, w którego wierzył Daniel i dzięki temu prowadził życie uczciwe. Nawet jego zagorzali wrogowie nie mogli znaleźć żadnego dowodu jego winy. W tego samego Pana, w którego wierzą ludzie żyjący wokół Ciebie. Aby Go poznać i chodzić za Nim, musisz najpierw udać się pod krzyż na Golgotę. Mówię o zaufaniu Panu Jezusowi Chrystusowi, o ufności, że zabierze Twój grzech i rozpocznie gdzieś głęboko w Twoim sercu dzieło oczyszczenia. Jeśli nigdy jeszcze tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest najlepsza chwila. Jeśli znasz Pana, a te słowa Cię przekonują, to niczego już ode mnie nie potrzebujesz. Trzymaj się Zbawcy. On słyszy Twoje wołanie. Jest gotowy oczyścić Twoje życie. Jest oczywiście gotów przebaczyć Ci to wszystko, co zniszczyło Twoją więź z Nim, co sprawiło, że narosły różne bariery i przeszkody między Wami. Wyznanie grzechów i skrucha prowadzą do przebaczenia. To niesamowite, jak ono wszystko w życiu zmienia. A więc, Panie, chcemy doświadczyć tego stanu błogości dla naszych dusz. Pragniemy żyć jak należy, nie po to, żeby o tym gadać, albo żeby nas podziwiano, ale żeby poznać nagrody za dobrze przeżyte życie. Pomóż nam, Ojcze, podjąć trud badania swojej duszy i rozprawić się z tym wszystkim, czym trzeba się zająć. Nie dozwól, abyśmy nawet przez chwilę wypierali się tego albo unikali trudu zmian. Dopomóż nam rozprawić się ze wszystkim, co musi być przyniesione do Ciebie, abyś mógł zrobić z tym to, co tylko Ty jesteś w stanie zrobić. Zmienić nasze serca, odmienić nasze życie. Modlę się w imię Zbawiciela. Amen.
1: Cieszyć się nagrodą za prowadzenie życia takiego, jak należy. Tak brzmi konkluzja naszych studiów nad szóstym rozdziałem Księgi Micheasza. Chuck Swindoll zagłębił się w praktyczne znaczenie tego, czym jest uczciwe życie, pobożność i pokora. Jeśli nie udało Ci się wysłuchać wszystkich wykładów z tej serii zatytułowanej Żyć jak należy, to pragnę poinformować, że dostępne są one zarówno na naszej stronie internetowej ifl-polska.pl, jak i na płytach CD. Wystarczy do nas napisać na adres Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław albo zadzwonić na bezpłatną infolinię 800 444 101. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Powtórzę jeszcze raz nasz adres. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię, numer 800-444-101. Pod tym samym numerem możesz uzyskać poradę duszpasterską. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Dziś to już wszystko. Dziękując Państwu za uwagę, zapraszam na kolejną audycję Pełnia Życia, w której dr Chuck Swindoll rozpocznie nową serię wykładów. Do usłyszenia!